Susanne, lekko bliž. Jo, jo, karton na dvorek a taký porcelán. Sa podrej, maco.